Mieć łają. Bomba bije nie rytmicznie. W nieostrości znika świat.